be wate ma anɔ agbe atso eme kple gota gome pe ametelawo gbɔ nye kpɔ be anyigba dzi be mɔke nuwo mate ma xe mɔ ne mawo me pe taɖo dzi no bo ave mo esi mie kpɔ le romatɔ eta anyi kpekpe bla vevɔ nyi lia mo nye nye bena nuwo katã te wɔ dɔ ɖe dzu nyuie na ame siwo ke lɔ amawu esi akplɔ mi ɖe akpa velia Saul wu nɔlawo le nɔm nɔlawo ƒe ku le nɔm to Saul dzi mi kpɔ Samuel gbãtɔ David eye David de le afi ma kesi adamdula ngado la eme eye esi nɔviawo kple fofoa ƒometɔ katã se la woyi egbɔ le afi ma woyi egbɔ le afi ma sisi la le Saul pe yometiti madzudzɔ la gbɔ David si yi ɖe adulam gado la eme ke na dedie nɔnɔ adulam la eɖo teƒe aɖe si ke David yi va tsɔ eɖokui kɔ da asi na eƒe dzina mawu ede ŋgbolẽ eye woɖo yi ke trɔ edzi me ɖe eƒe afɔɖeɖewo gbɔ eye wova dzɔdzɔnyenye ƒe mɔ la dzi eye wogba ɖo yi kã kaka fu mawu hena etsɔ me be ɖeɖe va yi eye míekpɔ salmɔwo bla tɔ vɔ nyia eɖe fia bena nɔnɔme siwo wo odzi wɔn akplɔ kɔsetɔ bo ate ma edzi mawu me ƒe dedie nɔnɔ ame bla ane ƒe fuwɔame kple amewoa siwo le kple David la wonɔ anyi kple be ƒomewo esi míekpɔ Samuel gbãtɔ ta bla vevɔ eve David gblɔ na Abimelech bena efia la de se nam kpokpoe eta bla evevɔ eve kpokpoe evelia wɔn be ame ɖe sia ɖe si ke ne le enu kaka me ame ɖe sia ɖe si ke le ɖe matsɔ le me woƒoƒu wo ɖokui ɖe ama gbɔ eye wova zu aƒetɔ ɖe wo dzi eye ame akplɔfa blane wonɔ anyi kple amewo siwo ne gbɔdzɔ amewo siwo dzide le po na wo la ame siwo nu kaka me la David xɔ da xɔ wo eye wova nyi wa be nunɔla yeo na wo ta kpɔkpɔ kpakple ame esi aɖe yesu kristo David be vi la gbɔ si ke ne exɔ kpɔ agba kpekpe wa agba le amewo dzia exɔ wo ɖo eɖokui dzi ye wokplɔ wo va fiaɖuƒe la ƒe subɔsubɔ dɔ me. Nusɔsrɔ̃ bubu ŋkɛ miate ma asrɔ̃ atso ame bubu siwo ne eva David gbɔ ame haƒomevi siwo ne eva David gbɔ la me o. Nye srɔ̃ nu be ame haƒomevi vovovo siwo ne va David gbɔ eɖe fia ame gbetɔ ƒome ƒe ɖetsɔ le me be ŋutsu kple nyɔnua. Wo tsaka kaka le wo me womenya fiwo la yo ta miekpɔ nɔnɔmetata amegbetɔ be nɔnɔmetata kristo manɔ emea fu le na ame nu kaka veve tɔtɔ ame siwo ne ƒoƒu le adulam la woɖe ame siwo be dzi gbã luvɔ siwo agbã le wome dzime la miate akpɔ kplɔlɔ kɔ be trɔtrɔ esi wova David gbɔ la David la megbe nu la me ɔgbɔ eva zu etakpɔ la na wo eye wo mla wo eye wotu wo eye wona wo ma wo me ƒe taɖo dzi kam miekpɔ kam bena miaƒe dzadzraɖo ke na fiaɖuƒe la me be dɔ mawo zana ame siwo ƒe edzi gbã ame siwo xixi ame xɔwa etrɔ na wo be woate ma asɔ va wɔ yeƒe asrafo egbe kple sɔmetɔ Samuel gbãtɔ ta bla ve vɔ eve kpokpoe tɔn lia eye David dzo tso afi ma ke yi Mizpo le Moab eye wogblɔ na Moab fia la bena taflatse na fofo nye kple danyewo na ʋu ava mia gbɔ va se ɖe esime manya ale si Yehowa awɔ nam David la etsɔ ɖe le me ele ŋku ɖe

Amea ɖo li woƒe agbe enyi ne gbe de asi hafi wokea woƒe nu. Amea ɖo ƒe dalidodo nyi woƒe agbenɔnɔ. Mawo nye nuteƒewɔla, Pastor Dr. Dɔble Kumuyi, enye ame yewo dometɔ ɖeka. Egblɔ mawo nya tso gɔkɔe yenye ŋuti. Menye bena sedede ne o, ke dɔ de asi wònye ne. Abe yeƒe agbe ƒe kutsetse enea dze le yeƒe nuwɔna me. Epo nu mawo make si ne tu afia na nu vɔwɔla la yi ke tu afia ne ame kɔkɔewo hã. Kɔkɔe nyenye mee nye mɔ yi ɖe ma pɔ lɔme o, ke enye bena aƒetɔ ke ɖe ŋuti o. Xɔse kã ɖe dzi ma la, xɔ naɖe le ŋusi. Wonye ɖe le amewo dome, amewo gbee. Wogbe be gbe ma dzi miase o, gake mawo bi abe nugɔmedzedze ene. Eye dzi ele mawo nyagbɔgblɔ dzi, ele nufiafia dzi, eye subɔsubɔa le yiƒe dzime. Nutegã kplɔe yi va ɖo agbedetohamea, eye alia beva le nye si. Nu sia me nuveve wɔna tso agbetɔ wuiatɔ̃ dzi si wo ne popo le biblia nusɔsrɔ̃ me le sukulu kɔkɔa mea va trɔ zu agbetɔ akpeakpewo le Afrika, le yovo de, le yovo de be dziehe kple anyiehe gome. Ame ya ƒe gbe ɖi le afi sia afi. Menye na itɔ ɖokui o lo, menye hena eƒe dodo ɖe dzi o, ke hena ne mawo ƒe ŋuti kɔkɔe. Ewɔna nu le ɖoɖo zizi me, edo awu bɔbɔe, medo ɖokui ɖe dzi o, mele fiaɖoƒe tu na ɖokui be ŋkɔ lo. Gake wo kpata nye nu ɖeka bena mawo na xɔ ŋuti kɔkɔe, amewo ƒe agbe nanɔ kɔkɔe to mawo ƒe amenuveve me. Alan Isaacson ŋlɔ agbalẽ tso Deeper Life ŋuti be subɔsubɔ sia la etsi to gbedodo ɖa kple mawo nyagbɔgblɔ nuvɔdzi mademade tɔe me. Menye bena enye dzesi ne lo, menye be nye kɔni ne o, ke nye ƒe agbenɔnɔ eƒe ɖase ɖiɖi. Na ame aɖe tsɔ eƒe agbe na mawo blibo la, na mawo ƒe nuteƒewɔwɔ va trɔ zua yiƒe agbemenutsinya. Deeper Life Bible hamea la tsitrɔ abena xixi ame godoo ƒe nene menye na ame ƒe nudzidzie o, ke na ame ƒe toɖoɖo ye. Agbetɔ miliɔn ƒe agbetrɔ, eye subɔsubɔ dze gɔme kple biblia nusɔsrɔ̃. Agbetɔ wuiatɔ̃ siwo gbɔgbɔme dɔ le wɔm la, woawoe nye ame siwo si ke ne dze gɔme. Kɔkɔe nyenye ƒe gbe de asi, nusẽ to mawo ƒe amenuveve me. Pastor Dr. Dɔble Kumuyi enye ame si ke mawo tsia, eye mawo medzudzɔ ezazã o. Le esia ta egba, meɖekpe mi ɖe mawo ƒe ame le fia mi lo. Mi le ɖe ame aɖe si ke nɔ te ne mawo ƒe nya, enɔ te ne mawo ƒe dɔ, enɔ te ne fofo la ƒe lɔlɔnu. Yeye nye Deeper Life Biblia hamea ƒe tatɔ, si ke ne nye GCK ɖo anyi la, Pastor Dr. W.F. Kumuyi. Mina mia do wezɔ ne va vɔsa mekpuia dzi.

gbegblẽ si le eƒe agbemia metrɔ lo edzi gbegblẽ si le eƒe agbemia enye amewutɔ benanka watema wu eƒe aƒetɔ ƒe ketɔ la eva le teƒe magbemagbe gake fukpekpe ne ŋutɔ ne domo ɖe nye si alo kuxia nye si David la la tema kpɔ ekpɔ doe gena anyi le afi ma lo eye David mekpɔ ɖokui dzi nyui ɖo David le kpɔ ŋutsu ye le nya bena enye Saul ƒe dɔlawo ƒe amegãwo dometɔ ɖeka ɖe le buna ɖe bena ɖe ayi mele si nu yi be wua ɖe ela nye nuwlawlua ɖe menya bena le tsɔ ayi mele si nunɔla ƒe agbe de afɔfu me oa nɔviwo migana mianɔ numanyamanya me hetso amewo ƒe ayemenuwɔwɔ abe doe ge ne o ele mawo ƒe nukume wosi ke ɖi gakea la kpɔ be nuku tsala beni tso abosam gbɔ miakpɔ korintotɔ ƒe agbalẽ velia tame wui ɖeke kpokpo ya me tɔ korintotɔ ƒe agbalẽ velia ta wui ɖeke kpokpo ya me tɔ ke mele vɔvɔm bena ame aɖe menya nu o ale si edã la tsɔ eƒe aɖanuvɔ ble hawa la nenema ke woagble miaƒe tame susuwo tso dzimekɔkɔ si mi kɔ na kristo la me mahi paul apostol le gbɔgblɔm be ɖe mele vɔvɔm tɔlo na ame aɖewo nu le nyateƒe le ame geɖewo nu wole korinto ƒe hamea me wole me ʋu be ɖe gbɔgbɔ ƒe nunana le yewo si nyateƒea ɖe wometsi megbe le gbɔgbɔme ƒe nunana ɖe kpe ŋtsi le korinto o gakea la kpɔ bena nene ƒe gbɔgbɔme nunanawoa womeze le woƒe agbe me tso ŋkeke yi ɖe ŋkeke me o wonye ame si ko flo de me bɔbɔe to aye mɔnu kpɔ kpokpo wui etɔ̃ lia kpokpo wui etɔ̃ elabena neneme siawo nye aʋatso apostolowo dɔwɔla siwo blia me o ame blebli afɔfue lo wonye dɔwɔla siwo blia me ame siwo trɔa wo ɖokui wua kristo ƒe apostolowo kpokpo wui ene lia kpokpo wui ene eye esia menye nukunu o elabena abosam ŋutɔ trɔa eɖokui wa kekeli ƒe dɔla le kpɔe eƒoa nu tso yiƒe dzi ƒe viviti me gake le gota ewɔa ɖokui kekeli ƒe dɔla woƒoa nu tso bleble si ke ne le woƒe dzime la me gake tso la woʋua eme be yewo le nyateƒe gblɔm eye yewo le zɔzɔm le kekeli la me wotrɔa wo ɖokui le nuwɔna me wotrɔa wo ɖokui le fefe le atsãwɔwɔ me wotrɔa wo ɖokui to woƒe nupopo me woƒoa nu tso bleble me ame siwo trɔa wo ɖokui wa kekeli ƒe dɔla kpokpo wui atɔ̃ lia kpokpo wui atɔ̃ eya ta ne eƒe dɔlawo trɔa wo ɖokui abe dzɔdzɔenyenye ƒe dɔlawo ene la menye nu gã o ame siawo ƒe nuwo anɔ ɖe woƒe dɔwɔwɔwo nu anɔ ɖe woƒe dɔwɔwɔwo nu nu sia te na ele be mianɔ nudzɔ eye mianɔ mo xexie ɖo elabena abosam le tsatsam abosam alakpatoe ele tsatsam fifia abosamtɔ ɖeka medze atsa le ɖokui si o lo na abosam eyi ke satana eyi ke be yi ɖe edemboa me la kpɔ ɖe meyi abe satana ŋutɔ klia na o ege ɖe dame eye to dame la edã la ble awa le ya ta eyi ke ne satana le tsatsam be yeable amea ele tsatsam le yiyim eye la kpɔ bena meyie na le ɖokui si o egena ɖe ameblelawo me age ɖe ameflolawo me ame

esi ke ne di keke va le mau pa me kpɔkplɔ mea David me gblɔ be miawo dze nunyawo ma enye nye mia be kplɔ le mau be ma yi mi le yi la kpɔ ɖe egba trɔ va do gbeɖa gabia nu Yehowa ke kpokpoa me nelia David gabia nu Yehowa eye Yehowa ɖo nu gblɔ nɛ bena tso na yi Kegila ela bena ma tsɔ filisitɔwo ade asi na wo nyɛntɔ Yehowa ma tsɔ wo ade asi na wo eye esi le le xexlẽ dzia David kpɔtɔ le mawo dzidzidzi mlɛba la eɖe Kegila dukɔ bliboa kpata kekem eye Saul se bena ka ele duma me eye ixa se bena Saul egbɔnɔ yi lege le duma me gakea metsɔe abena lakpa nu ne o be yɔ enye be ɖe Kegila elabena enye xɔ ame yɔ ɖe agbe eye metsɔ nya gbe de asi ƒome eye meɖe dukɔ bliboa katã tso filitɔ ƒe asi me womate ma tsɔ ma da asi ne Saul gbeɖegbeɖe o ao metsɔ nya ma fefetɔ o egba trɔ yi vɛ do gbeɖa ne mawo mese be Saul egba trɔ gbɔnɔ nye dzi ge le teƒe ya be yeava lem ɖe dukɔ yametɔ wa ɖe ame yiwo menyo dɔme na dukɔ yametɔ ɖe ame siwo te me kpɔ dukɔ yametɔwo ame siwo metsɔ nya agbe de asi ƒome bena meɖu dzi na wa ɖe ɖe woatsɔ ma de asi ne Saulia biɔmawo la bu be ame yiwo nyo ne yi la bu be ɖe yeayi le nu nyui wɔ na ame yawo leata wo mate ma wɔ vɔ ɖe kpekpe ɖe yi nu gbeɖegbeɖe o yehowa be Saul le gbɔnɔ vavã abe ale si ne si ene eye duyametɔwoa woatsɔ wo ade asi na wo le sia ta la egba si le duma me dzo medo gbeɖa bena lanɔ sisi le wo futɔwo nu ɖaa la kpɔa ɖe mawo ma kplɔ o va se ɖe si ne biɛ ne le be ŋutɔ menya nu vɔ nye ta me tsitsie me nye menya nu yi ma wɔe menya fi yi ma yie menya yie tɔ dza me dza yie gake nu yie wova gblɔ ne o mate ma nɔ agbe nye o mawu la gblẽ wo ɖi le wo ŋutɔ wo nunyanyanu gake tsi Yehowa eye le Yehowa dzidzi me la ala na mi amekpɔkplɔ lododo ƒe agbalẽ tame tɔ eye miakpɔ kpokpoe amatɔ lododowo tame tɔ kpokpoe amatɔ lia ebe ɖo nu ɖe Yehowa nu kple wo dzi blibo eye megaɖo dzi ɖe wo gɔmesese nu o ke megaɖo dzi ɖe wo gɔmesese nu o kpɔ kpokpoe amade lia kpokpoe amade le nuku ɖe enu le wo mɔwo katã dzi ekema ata mɔ na wo kpɔ mama evelia le tsotsome tɔlia tem eye nye mawo subɔsubɔ le mawo sosro ɖa me le yiawo katã yi me mawo subɔsubɔ le mawo sosro ɖa me le yiawo katã yi me Yohanes ƒe agbalẽ ta wieve miakpɔ kpokpoe bla vevɔ ne Yohanes ta wieve kpokpoe bla vevɔ enelia vavavavã me le gblɔm na mi bena ne bliku la megã ɖe anyigba me eye woku o la ekema eya ɖeka tsia anyi ke ne eku la etsi aku geɖe kpokpoe bla vevɔ atɔlia ame si ke lɔa eƒe agbe la abui eye ame si ke lia fu eƒe agbe le xixe sia me la adzre ɖo ɖi hena agbe mavɔ kpokpoe bla vevo ade ne ame aɖe dzi be yeasubɔm la ne dze yonyeme ne dze nye afɔɖoƒe yome ne dze nye nya yome ne dze yi be lɔlɔnu yome ne dze yi ƒe nuwɔna yome ne dze yi ƒe kaka ɖe dzi yome eye ba ɖom ɖe Yehowa nu blibo ne dze Yehowa ƒe mɔ yome eye ne gblẽ ɖokui ɖe mawu vi la ƒe afɔ nu ne dze yiƒe avɔsa la yome ne dze yiƒe subɔsubɔ eƒe ɖokui tsɔtsɔ na aƒetɔ yome na ame aɖe dzi be yeasubɔm la ne dze yonyeme eye afi si nye la mele la afi me nye subɔ la hã la nɔ ne ame aɖe subɔm la eya fofo la